twarzy. Polska, Polska ponad wszystko. W kleszczach milczenia pociągiem jadę.

noc padła na las. Las w mroku stał. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

że patrzysz tak. Tam ojcze on, król Olch, dowoznak. No płaszcz, korona i pióro.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogom popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

jeśli chodzi o literaturę ukraińską. To jest coś, co od dłuższego czasu buduję sobie, żeby nadrobić, żeby przy tym przysiąść. I myślę, że teraz będzie dopiero ku temu okazja, żeby troszeczkę nad tym popracować. Zresztą rozmawiam już w tej chwili z propagatorami kultury ukraińskiej do tego, żeby wskazano mi trochę takich tytułów,

0: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach.

0: i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli. Wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
1: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery. Mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
0: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
2: Уже незабаром запитаємо Войчиха знову і про дружку, і про життя його книжки.
1: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
0: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я в своїм гроні.
2: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани, Жека, Ктура Лонче, Жека, Ктура Джелі».
3: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław. To są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
2: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
4: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
1: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
4: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
1: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
5: Андрій Філь.
6: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
5: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є

0: Cześć, Artur Szalczas z zespół Klawo. Bardzo fajnie, a żałujemy, że musimy wracać. Chętnie byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała, no. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przykabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy, czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność, jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając z ludźmi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
2: Nie namawiamy, ale serdecznie zachęcamy do wstania z krzeseł i poruszając wszystkie biodrami w dzień.

0: Мацинська.
1: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива, але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
2: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
1: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
2: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
1: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок має 122 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
0: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Я сам Лукас Юра, я сам тлумачем з Австрії.
5: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
6: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
5: Przyjechałaś z Kijowa?
6: Tak.
5: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
6: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic. a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie. Oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku i te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
2: Кордон у бік України перетнув Миколай Гринберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
7: Перший раз їду до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точи війна. Myślę o tym, jak się zachować tak, żeby nikogo nie urazić. Myślę o tym, że nic nie mogę w tej sprawie zrobić i ta bezradność jest strasznie trudna. Mam w Ukrainie przyjaciół i za każdym razem, jak z nimi rozmawiam, to pytanie wisi takie w głowie. Już przestałem je zadawać, co mogę zrobić. Po prostu przysyłam im książki.
0: Pobyt w Przemyślu, tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego spotkania.
7: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
2: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz naszego naszemu naszym, radzić nam usim nareszcie wyruszyć za Riczku.
8: Symbolicznie i niesymbolicznie. To znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
0: A kogo można spotkać za rzeką?
8: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
0: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
8: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest. Ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować. Natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
0: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony Zasania z Kasią Komar-Macyńską.
9: Dywluś na cej sian, baczu na nebi szczene wydno zi rok, choć poczynaje cianić i zakinczy takoż z wyliczeznoj nadziei na cesz, co bude trywaty i że budemo prodowżuwaty historię miasta z Rikoju.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, dwa tygodnie, dwa miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Всі на своїх місцях. Починаємо традиційну годину пів на пів, чи пів на пів.
0: В якій ділимося з Марчином двома мовами – українською та польською.
1: Так, jest to godzina dwujęzyczna i dwumowna, jedyna w swoim rodzaju, jedyna taka codzienna godzina na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Zaczynamy tradycyjnie.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Miejsce.
1: Miejsce. Każdy na swoim miejscu, w tym miejscu czas na wertowanie słowników. Miejsce według słownika języka polskiego PWN to pewna przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapłacić.

0: pełnić. Cytat i przykład użycia słowa miejsce podpowie nam wielki, ogromny słownik języka polskiego. Świat bohaterów filmu topnieje w oczach. Przyjaciele z epoki lodowcowej potrzebują pomocy, by umknąć od przemocy w bezpieczne miejsce, uniknąć skutków najgwałtowniejszej powodzi prehistorii. Bawią i uczą, Dziennik Bałtycki. Po drugie, miejsce to pewien określony fragment ciała. Mikao Usui zapytał, czy może przyłożyć rękę do bolącego miejsca. Wyraziła zgodę. Po pewnym czasie bóle ustąpiły. Tadeusz Szewczyk, Reiki, sztuka uzdrawiania dla każdego. Miejsce w znaczeniu trzecim to część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub coś się odbywa. Również miejsce to pomieszczenie służące określonym celom. Cytat: ludzie przyjeżdżają nie tylko dlatego, że są pasjonatami historii. Zwiedzają swój kraj i oglądają miejsca historyczne, tak jak u nas miejsce bitwy pod Grunwaldem. Miejsce po czwarte to wycinek przestrzeni przeznaczony dla jednej osoby. Mój jest ten kawałek podłogi. Kiedy weszliśmy do autobusu, dwie dziewczyny ustąpiły nam miejsca. Żona usiadła. Ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, opowiada pan Stanisław. Jesteśmy starszymi ludźmi, chętnie więc skorzystaliśmy z tej uprzejmości. Artykuł z Dziennika Bałtyckiego. Cytat wybrałem, na chybił trafił. Miejsce po piąte to pozycja, ranga lub rola kogoś lub czegoś. Miejsce na drabinie społecznej. Miejsce w społeczeństwie. Cytat, proszę bardzo. Życie zajmuje centralne miejsce w całokształcie dóbr posiadanych przez człowieka. Małgorzata Talarczyk, znaczenie wartości. Miejsce w terminologii sportowej. Drugie miejsce zajęła drużyna Austrii, a na trzeciej pozycji uplasowali się Finowie. Norwegowie zdominowali mistrzostwa w Lahti. Po szóste, miejsce to fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń. Przygotujemy więc ścieżkę perkusyjną zawierającą tylko stopę oraz akompaniament grający miarowy, akordowy rytm. Wszystko po to, aby reszta muzyków mogła trzymać się tempa i wiedziała, w którym miejscu utworu jesteśmy. Mariusz Stępień, znaczenie siódme miejsca, stanowisko lub posada. Gdy w 1993 roku trener Janusz Wójcik zrezygnował w atmosferze potwornego skandalu z prowadzenia Legii Warszawa, szefowie tego klubu zaproponowali jego miejsce Pawłowi Janasowi. Dużo jest tego miejsca w sporcie. Miejsce medalowe to pozycja w zawodach, wyścigu ITP, za którą przyznaje się medal. To nam wszystko podpowiedział wielki słownik języka polskiego. Zajrzyjmy jeszcze do klasyki słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Miejsca na ziemi jest dość, drogi kolego. Niewiele miejsca zabiorę w ostatni kącik się wtulę. Jan Kasprowicz. Rozpychała ludzi z pewną dumą i pogardą, dziwiąc się, że jej miejsca nie robią. Jechałem kiedyś autobusem i było dokładnie tak samo. Pasa poprawił na brzuchu sporym, by zostało jeszcze sporo miejsca na obiad. Bardzo polski cytat o polskim obżarstwie i o miejscu w brzuszku na pyszny obiadek. Dawny frazeologizm, nie dawać czemu miejsca, czyli nie dopuszczać do czego. Znaczenie przenośne, miejsce, chociaż wiem, że te wiersze w zapomnieniu zginą, lecz miejsce dla nich w sercu zachowam sekretne, Antoni Słonimski. A Juliusz Słowacki, nie uwierzysz, droga, ile ty teraz zajmujesz miejsca w myślach i w uczuciach moich codziennych.
1: Och, każda by chciała bardzo miejsca zajmować.
0: I jeszcze na chwilę wrócimy do kawałka podłogi. Określona część, wycinek przestrzeni. Miejsce ciche, niedostępne, ustronne. miejsce pobytu, spotkań, zebrań. No i miejsce jako posada, pamiętajmy, miejsce pracy, zatrudnienia, biuro, warsztat i tym podobne.

0: Cytat z dawnej, dawnej polskiej prasy. Mężczyźni gromadzili się na przystankach, czekając na dojazd do odległych miejsc pracy. A my w naszym miejscu pracy przy mikrofonach dziś rozprawiamy o miejscu i pro miejsca.
1: A może перед тим, як перейдемо до місць, послухаємо про місце.
0: Nie śmiem się przeciwstawić, znam swoje miejsce.
1: Ну і нам прекрасну композицію запропонує Пейзаж, один із найталановитіших польських електронних саунд-продюсерів, діджеїв і композиторів Бартош Кручинський.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzeć tych, jakich jeszcze nie zustrzeczali. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, już o ludzi, jak będą przysłuchiwać się do tych rozmów, może coś z tego wynieść. I zobaczyć, co wszystko w nas wspólni problemy, wspólni cele.
4: Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
6: Pisarze z Ukrainy no zawsze mnie bardzo ciekawią i są też dla mnie dobrym i fajnym pretekstem, żeby porozmawiać po ukraińsku.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Czuję się, że jestem w swoim gronie.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, ця ріка, яка пливе.
9: Чотири дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
11: I Marcina Gaczkowski, jak zwykle, od poniedziałku do piątku rozpoczynamy audycję Pół na Pół, Piw na Piw.
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольнить ухвиту.
10: Місто з рікою зрослось.
11: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
10: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
11: В тим власне місті, над тим, а не іншим жаком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
10: Під патронатом Польського радіо для України.
11: І спеціальною опікою аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишми, мід і віно пилишми.
10: А тепер розповім. Мо, як все було?
11: Поволі над сонем запада тиша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалю «Місто з рекою».
12: Хотіла б скакати з радості. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
9: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
11: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
9: No, cztery dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
10: Чотири дні, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
13: Магдалена Щупак.
14: Пані трима в ринку досить такі показні стоші книжок. Оповє пані, що пані купила?
13: Так, купила «Król Warmii і Saturna», «Złodzieje żarówek», «Як zostałam świętą» і «Aptekarkę».
14: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
13: To był własny wybór. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
14: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
13: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
11: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
0: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentyczna.

0: освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проекту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчіха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще мєва дружка?
3: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
2: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
3: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli. Wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
2: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery, mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
3: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
1: Уже незабаром запитаємо Войчіха знову і про Дружку, і про життя його книжки.
2: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
3: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я в своїм гроні.
1: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани. Жека, ктора лонче, жека, ктора ділі».
4: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
1: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
5: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej.

0: Cześć, Artur Szalcza z zespołu Klawa. Bardzo fajnie, aż żałuję, że musimy wracać. Kiedy byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała. No. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przekabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy, czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że

0: Z tego, co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby... Największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: Nie namawiamy, ale serdecznie zachęcamy do wstania z krzeseł i poruszania troszeczkę biodrami w dzień.

0: Gdyby tutaj u kordonu nie było.
1: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przyjechałaś z Kijowa?
1: Tak.
2: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
1: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie. Oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
3: Kordon u bік Ukrainy. Перетнув Миколай Гринберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
4: Перший раз їду до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точить війну. Мислю о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мислю о тим, що нічого не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то питання висить таке в голові. Вже перестаю їм задавати, що можу зробити. Попросту присилаю їм книжки.
5: Побут в Przemyślu, тут у врут України, трохи тебе приготував до того споткання.
4: Myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
3: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz naszego naszemu naszym, radzi nam usim nareszcie wyruszyć za Riczku.
6: Symbolicznie i niesymbolicznie, to znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
5: A kogo można spotkać za rzeką?
6: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
5: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
6: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest. Ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować. Natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
7: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony Zasania z Kasią Komar-Macyńską.
8: Dywluś na cej sian, baczu na nebi szczene wydno zirok, choć poczynaje cia nic i zakinczuj takoż zwoliczezną nadzieję na cesz, co będzie trwaty i że będziemy prodowżuwaty historię miejsca z Rikojo.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, 2 tygodnie, 2 miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Стопнув сніг, зайжав мруз, знову вятр. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja, ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz dwa.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty. I wybacz, prosiv, polski gурт Іра, а вибачай, це вже пісня від українського інді-електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про які, вибачай, співають.

0: в своїм, очевидно, ойчистим язику.
1: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощі вшистко вибаче», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашек.
0: Blue Cafe виконали тę piosenkę w roku 2005 podczas festiwalu w Opolu, a 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
1: A my słuchajemy tę piosenkę u wykonaniu oryginalnemu.

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzech.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда. Окей, розумім. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Смуток заміни ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.

Tego utworu przedstawiliśmy na muzycznej lekcji polskiego, której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za błód, jak i niezruczność. Co złego, to nie, to nie my. Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię, do której chodzisz szkoły?

Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze, matka wyszła wydawać pieniądze. Zróbmy to szybciej, podejrzewam, że zrobisz we mnie więcej dziur niż

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg cały.